0: kunu patunala kunu chidesna nufeke
1: jikoyam men jamu yar nyepko sede dafa